Moja najlepsza przyjaciółka Patrycja zniknęła kilka tygodni temu. Mówią, że dostała stypendium na uniwersytecie w Argentynie, ale to nie ma sensu. Nie wyjechałaby tak po prostu bez pożegnania ze mną. Kiedy zadawałam pytania,

0: Jest tam kto? Proszę.
1: Co ty tutaj robisz?
0: Sorry, nie widziałem się tu nigdy wcześniej.
1: Jesteś Niemcem?
0: Jestem Filip. Czasem przychodzę tu się przykimać.

0: Co kilka tygodni trzeba tu oddawać krew. Doktor, który to robi, chyba nie jest prawdziwym lekarzem. Zawsze się boję, kiedy muszę do niego iść. Jedzenie jest dziwne. Wszyscy muszą brać tabletki. Dyrektorka mówi, że to witaminy. Cukier i alkohol są zabronione. Wczoraj nie chciałam wziąć tabletek i mnie zamknęli. Grozili mi. Inni uczniowie wierzą we wszystko, co im się mówi. Moim zdaniem Patrycję zamordowali. Wiem, że to brzmi dziwnie. Nikt tutaj nic nie mówi, nikt nie zadaje żadnych pytań. Wszyscy się boją. Jest się tu całkowicie osaczonym.
1: I co? List zepsuł ci apetyt? Nie no, boisz się? Ten list to tylko żart halloweenowy, nic więcej.
2: Nie przeczytałam tego listu. Ktoś tam przyszedł i musiałam się schować.
1: Nie mów, że cię przyłapali.
2: Nie, ale tam znowu byli ci dziwni ludzie. W gabinecie Kłośniak. Słyszałam ich ze strychu. Znowu mówili jakieś naprawdę dziwne rzeczy. Jeden z nich się wściekł i eksplodował jak bomba. Co to za ludzie?
1: Wygląda na to, że to jacyś inwestorzy szkoły. Ktoś musi za to wszystko płacić.
2: To nie byli inwestorzy.
1: A skąd ty to możesz wiedzieć? Serio, gadasz jak jakiś paranoik. Wiesz co, może już lepiej nie czytaj tego listu. Odłożyłaś go na miejsce?
3: Früher hat Maggie mit dir gesprochen.
4: Echt? Warum? Zu mir geht's da lang.
3: Wenn du mir nicht sagst, was du weißt, behinderst du meine Arbeit.
4: Mann, ich weiß nichts. Sie hat mit mir über nichts geredet. Sie hat mich auf die Grundstücksverkäufe angesprochen. Hat sie das von dir?
3: Nee.
4: Wo fährst du hin?

0: Ren and Stimpy. Znasz ich? Najlepszy serial. Każdy odcinek obejrzałem chyba ze 100 razy.
1: A czym to jest?
0: Ren Hawk jest neurotycznym, astmatycznym chihuahua. A Stimson Stimpy J. Catswinkle to gruby, głupi jak but kozur. No i obaj przeżywają abstrakcyjne przygody w komiksowym świecie stylizowanym na karykaturę Ameryki Północnej o połowie XX wieku.
2: Podam ci przykład.

0: Ну вы просто уже позабачить.
1: Я теж признаюсь там. Але є ж давно тему.
0: Старе. Muszę ci coś pokazać. Czegoś takiego jeszcze nie widziałaś. Same książki o wampirach. Ten, kto je tu schował, musiał być niezłym dziwakiem. Najpierw przychodziłem tu ćpać, a potem, żeby poczytać. Kilka już przeczytałem. Coś odkryłem. Wampiry są ćpunami, stary. Niczym innym, tylko ćpunami. Są tacy jak my.
2: Ich nehme an, wir fahren nicht zu mir, oder?

0: Słyszałeś o tej stercie trupów po drugiej stronie w Niemczech? My żyjemy na jakiejś frunącej przez kosmos skalistej rakiecie. Dobro i zło, to nie ma znaczenia. Wszechświat ma nas w dupie. I nie mówię tego w negatywnym sensie. Po prostu za kilkaset lat nasz gatunek wymrze. I nikt nie będzie pytał o to, czy tam kiedyś leżało kilka trupów. Rozumiesz, o co mi chodzi? I dlatego wszystko jedno, czy jeszcze strzelę sobie jedną pestkę.
1: Co? Co ty? Porąbało cię? A, fuck! Co ty, stary, odwala ci?
2: Nie masz pojęcia, o czym mówić! Jak możesz wierzyć cokolwiek o wartości Rzesza, jeśli nie widziałeś śmierci?
1: Opieprzyło cię, stary, co jest z tobą?

No to powiedz, czy teraz, w tej chwili, nie zaleczy ci na twoim życiu? Zabieraj się stąd! I więcej tu nie wracaj! Wracaj do domu! Idź na odwyk! Ogarnij swoje rzeczy! Jeśli jeszcze raz cię tu zobaczę, to cię zabiję!

Jest tu dwóch mężczyzn. Nikt nie wie, kim naprawdę są. Jeden nie ma dwóch palców. Do drugiego wszyscy zwracają się szef. Wszyscy się ich boją, nawet dyrektorka. Wczoraj ukradłam portfel szefa. Nazywa się Marek Górski. Dzisiaj w nocy wymknę się, żeby nadać ten list. Mam nadzieję, że uda mi się stąd wydostać. Boję się.